0: Nowe kraje w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

obszaru przy użyciu wszystkich dostępnych środków. Sojusz podkreślił jednocześnie, że działania hybrydowe nie powstrzymają NATO przed dalszym wsparciem dla Ukrainy. Na Morzu Północnym zakończyła się udana akcja ratunkowa. Trzech żeglarzy, Polak, Rosjanin oraz Ukrainiec, utknęło na mieliźnie w cieśninie Atskumer Ej między wyspami Baltrum i Langeoog. Ich jacht, który napotkał problemy z silnikiem podczas rejsu z Danii do Hiszpanii, był uderzany przez fale i uderzał o dno morskie. Ratownikom udało się dostarczyć linę holowniczą za trzecim podejściem i bezpiecznie odholować jednostkę do portu na wyspie Langeoog. Wszystkimi członkami załogi są bez szwanku. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura. Na północy, w Szczecinie odnotowano 12 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 10 stopni. W centralnej części Polski termometry wskazują odpowiednio 10 stopni w Warszawie oraz 12 w Poznaniu. Na południu panuje chłodniejsza aura. W Krakowie mamy 7 stopni, a w Rzeszowie 8. Najniższe temperatury zarejestrowano na północnym wschodzie, gdzie w Suwałkach termometry wskazują 5 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1030 hektopaskali.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10:00.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chcę słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

Jedziesz sobie do pracy i już wiesz, że się spóźnisz. I co wtedy robisz? Ja na przykład układam sobie takie małe wymówki. Dlaczego znowu będę te 5 minut później albo 10 minut później? A to teściowa miała ból zęba, tak, tego jednego, co ma, żeby ją bolał. Drugi to wiemy, do czego jest. A to dziecko miało poranną tantrę i nie byłem w stanie nic na to poradzić. A to się zatrzasnąłem w windzie. To jest bardzo dobra wymówka. Każdy się może zatrzasnąć w windzie. Więcej pomysłów podsuwał wam nie będę i mam nadzieję, że będziecie na czas.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 na odcinku od węzła Żary Południe do węzła Luboszów trwa czyszczenie odwodnienia liniowego, co skutkuje zajęciem pasa awaryjnego. Na drodze ekspresowej S52 w kierunku Bielsko-Biała lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub lewy pas ruchu na jezdni prawej. Na drodze krajowej do K13 na przejściu granicznym Rosówek, ROSOW, kontrole graniczne mogą powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: temelja zida. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Plecak spakowany, drugie śniadanie jest, a może zamiast plecaka to ty masz teraz laptopa, tableta, identyfikator i kilkadziesiąt maili oznaczonych jako pilne. Nieważne, czy właśnie jedziesz do szkoły, do pracy, czy odwozisz kogoś, kto jedzie do szkoły, witamy w powakacyjnej rzeczywistości. Spokojnie, rozkręcimy ten poranek razem. Moje Radio 24.

słuchasz Moje Radio 24.

0: Świat to jest w ogóle niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią noc. Dzielą tych ludzi na sowy albo na skowronki, czy tam nocne Marki i dzienne Janki. Ja jestem gdzieś po środku, lubię posiedzieć długo wieczorem, a potem wstaję bez problemu o 5 rano, ale sądzę, że jednak jestem w mniejszości. Dobrego dnia, wyobraź to jest sobie, moje Radio 24.
1: Widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju termometry w Szczecinie i Gorzu wskazują między 11 a 12 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku odnotowano 10 stopni. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 10 do 12 stopni. Na południu Polski termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują odpowiednio 7 i 8 stopni Celsjusza. Wrocław zmierzył 9 stopni, a najniższa temperatura w kraju została zarejestrowana w Suwałkach i wynosi 5 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Minister spraw zagranicznych Estonii, Margus Cachna, wskazał na istotne różnice w podejściu państw europejskich do działań Rosji. Według ministra Polska, Finlandia oraz kraje bałtyckie są już przyzwyczajone do aktywności Władimira Putina, podczas gdy inne kraje reagują na nie inaczej, co utrudni wypracowanie jednolitej polityki wobec Kremla. Podział między Francją a Niemcami dodatkowo komplikuje sytuację w obliczu rosyjskich działań sabotażowych w Europie, czego przykładem było podpalenie estońskiej firmy zbrojeniowej Milrem Robotics. Estoński dyplomata zaznaczył również, że groźby Rosji dotyczące użycia broni jądrowej nie są traktowane poważnie, ponieważ spotkałyby się one z oporem ze strony Chin oraz Indii. Sojusz NATO stanowczo odrzucił rosyjskie deklaracje dotyczące wykorzystania arsenału nuklearnego w przypadku izolacji obwodu królewieckiego. Rosyjska ambasada w Brukseli wydała dokument deklarujący gotowość do ochrony tego obszaru wszystkimi dostępnymi środkami. Sojusz podkreślił jednak, że żadne działania hybrydowe nie powstrzymają NATO przed dalszym wspieraniem Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura. Na północy termometry w Szczecinie i Gdańsku wskazują odpowiednio 11 i 10 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 9 do 11 stopni. Południowe regiony są chłodniejsze. W Krakowie i Rzeszowie odnotowano 7 stopni Celsjusza. Natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometry pokazują 5 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1030 hektopaskali.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominąć.

A jak ktoś ma tyle lat co ja, 40 plus, i to taki zdecydowany 40 plus. 40 plus, ale się tak nie czuję, to tak na marginesie. W każdym razie, ja się mogę czuć albo nie, ale moje ciało mówi co innego. Poranne rozciąganie wywołuje takie dźwięki, że gdybym je nagrał i tutaj puścił, to prawdopodobnie wyłączylibyście radio od razu. Też tak macie, że czasami głośno chrupnie w kręgosłupie albo skrzypi gdzieś w barkach? Oby nie. Nie będziemy skrzypieć. Zagrajmy w moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. Na drodze ekspresowej S10 na odcinku Szczecin węzeł Kobylanka trwa budowa drogi. Zamknięta jest jezdnia północna i ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Przerwa na kawę, no to idealny moment, żeby sprawdzić nasz profil. Mamy tam dla Was ciekawostki o piosenkach, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Szukajcie Moje Radio 24.

moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Ten moment zawieszenia. Siedzisz sobie na łóżku, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Patrzysz w ścianę i próbujesz przypomnieć sobie, kim jesteś. No cóż, takie poranki też się zdarzają, więc żeby nadać i dodać wam trochę energii, zapraszam na kolejne, no, dosyć pobudzające kawałki w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura. Na północy i zachodzie odnotowano temperatury między 10 a 11 stopniami Celsjusza, przy czym w Szczecinie wieje dość silny wiatr. W centralnej części Polski termometry wskazują na 9 do 11 stopni. Z kolei na południu oraz w Suwałkach temperatura jest niższa i wynosi od 5 do 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1030 hektopaskali.

0: Polska nie umarła, kiedy my żyje.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otworzył Kampus Polska. Wiceprezydent stolicy przedtem opowiedziała o kulisach swojej dymisji, wspominając rozmowę z prezydentem miasta. W debacie politycznej pojawiły się kwestie dotyczące wyboru najlepszego kandydata Koalicji Obywatelskiej na premiera, w której Donald Tusk przegrał z ministrem. Ważne informacje dotarły także w sprawie audytu w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski ujawnił ustalenia, po których była prezes placówki przerwała milczenie, deklarując, że nigdy wcześniej nie widziała takiej umowy. Według przeprowadzonego badania Nawrocki został uznany za niekwestionowanego lidera, podczas gdy Tusk i Trzaskowski notują największe spadki poparcia. W nowej ofercie programowej pojawią się dwa projekty z udziałem Grzegorza Jankowskiego. Projekt Jankowski Solo to komentarz do sytuacji w kraju i na świecie, oparty na własnym punkcie widzenia i ostrych tezach bez politycznej poprawności. Nowe odcinki będą publikowane w środę o 20. Drugi projekt, Jankowski Kontra, zakłada rozmowy z najważniejszymi postaciami w kraju, w których goście nie dostają taryfy ulgowej. Grzegorz stawia na merytorykę i bezpośrednie pytania bez wymuszonej uprzejmości. Odcinki będą publikowane w soboty o 17. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura. Na północy i zachodzie odnotowano temperatury między 10 a 11 stopniami Celsjusza, przy czym w Szczecinie wieje dość silny wiatr. W centralnej części Polski termometry wskazują na 9 do 11 stopni. Z kolei na południu oraz w Suwałkach temperatura jest niższa i wynosi od 5 do 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1030 hektopaskali.

No i stało się. Wakacje się skończyły, budzik znowu dzwoni zdecydowanie za wcześnie, a rano na drogach pojawiło się podejrzanie dużo samochodów. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły, a niektórzy najchętniej to wróciliby do łóżka. Bez względu na kierunek, dzień dobrze zacząć od kawy i dobrej muzyki. Dzień dobry, to moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo, Warlubie, trwają prace remontowe na nitce prawej w kierunku Łodzi. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na drodze ekspresowej S52 w kierunku Bielska Białej lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub jeden z pasów ruchu na jezdni lewej. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w związku z wybudzeniem nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Jak za oknem zimno i deszczowo, to kołdra potrafi ważyć z 50 albo i ze 200 kilogramów. Też tak macie? No ja tak mam, niestety. Potem zwlec się z łóżka praktycznie nie można. Jednak mam nadzieję, że już wstaliście, humory dopisują, pomożemy muzyką w moje Radio 24.

A jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha pogoda. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 9 oraz 11 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, temperatury wynoszą 11 oraz 9 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano 7 i 8 stopni Celsjusza, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 5 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1031 hektopaskali.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otworzył Kampus Polska. Wiceprezydent stolicy przedtem opowiedziała o kulisach swojej dymisji, wspominając rozmowę z prezydentem miasta. W debacie politycznej pojawiły się kwestie dotyczące wyboru najlepszego kandydata Koalicji Obywatelskiej na premiera, w której Donald Tusk przegrał z ministrem. Ważne informacje dotarły także w sprawie audytu w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski ujawnił ustalenia, po których była prezes placówki przerwała milczenie, deklarując, że nigdy wcześniej nie widziała takiej umowy. Według przeprowadzonego badania Nawrocki został uznany za niekwestionowanego lidera, podczas gdy Tusk i Trzaskowski notują największe spadki poparcia. W nowej ofercie programowej pojawią się dwa projekty z udziałem Grzegorza Jankowskiego. Projekt Jankowski Solo to komentarz do sytuacji w kraju i na świecie oparty na własnym punkcie widzenia i ostrych tezach bez politycznej poprawności. Nowe odcinki będą publikowane w środę o 20. Drugi projekt, Jankowski Kontra, zakłada rozmowy z najważniejszymi postaciami w kraju, w których goście nie dostają taryfy ulgowej. Grzegorz stawia na merytorykę i bezpośrednie pytania bez wymuszonej uprzejmości. Odcinki będą publikowane w soboty o 17. To były najważniejsze informacje.

przy umiarkowanym wietrze. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza. Z kolei na wschodzie, w Suwałkach, odnotowujemy najniższą temperaturę, wynoszącą 8 stopni Celsjusza. W regionach zachodnich i południowych, w okolicach Wrocławia oraz Gorzowa, termometry wskazują odpowiednio 10 i 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1031 hektopaskali.

Taki moment z rana, jeszcze cisza, dzieci prawdopodobnie śpią, a ja wtedy bardzo cicho uruchamiam narzędzie zbrodni. Czajnik z gwizdkiem. Najpierw szumi, bulgocze, potem jak startujący odrzutowiec i hałas bomby spadającej ze sztukasa. Taka drobna, poranna złośliwość na pobudkę. A wy jakie macie swoje sposoby na pobudkę? Dajcie nam znać na Facebooku. Słuchasz Moje Radio 20.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 na odcinku między węzłem Wrocław-Psie Pole a węzłem Wrocław-Północ występuje uszkodzona dylatacja obiektu inżynierskiego. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku od węzła Strumiany do węzła Kleszczewo obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę ze względu na przerwę w ciągłości barier w pasie rozdziału. Na autostradzie A4 przy granicy państwa w kierunku Wrocław w związku z prowadzoną kontrolą graniczną obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Są dwa rodzaje ludzi we wrześniowy poranek. Ci, którzy wieczorem wszystko przygotowali, wstali na czas i spokojnie zaczynają dzień, oraz cała reszta społeczeństwa. Jeśli właśnie szukasz kluczy, pijesz kawę w biegu albo próbujesz sobie przypomnieć, gdzie wczoraj tankowałeś, bez paniki. Muzykę już masz. Moje Radio 24.

Światło w lodówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy? Kończy się zawsze na kawie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy i zachodzie odnotowano temperatury między 11 a 12 stopniami Celsjusza, przy czym w Szczecinie wieje dość silny wiatr. W centralnej części Polski, w tym Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 12 stopni. Z kolei na południu i wschodniej części kraju jest chłodniej. W Krakowie i Rzeszowie mamy 9 stopni, a w Suwałkach odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1031 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Eksperci alarmują o rekordowym zjawisku El Niño, które wpłynęło na ekstremalne warunki pogodowe na europejskim półwyspie, utrzymujące się przez nietypowo długi czas. W Polsce nadeszła już jesień, co wiąże się z konkretnymi wyzwaniami dla kierowców. Ostrzeżono przed nadchodzącymi przymrozkami oraz możliwością wystąpienia białego pokrycia w wybranych województwach. W wiadomościach zagranicznych donosimy o przebiegu rozmów podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Rosji trwało ponad 20 minut, jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Rosja oficjalnie nie wykazuje zainteresowania negocjacjami, natomiast Niemcy deklarują kontynuowanie szeroko zakrojonego wsparcia dla Kijowa w wymiarze wojskowym, politycznym i finansowym. Podczas rozmowy doszło do incydentu związanego z rosyjską prowokacją dotyczącą wydarzeń w Buczy, na którą zareagował niemiecki minister. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W Warszawie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu i Szczecinie termometry wskazują 13 stopni. Na północy, w Gdańsku, jest 12 stopni. W południowej części kraju oraz na wschodzie Panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach odnotowujemy temperatury około 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1031 hektopaskali.

Twoi znajomi wreszcie usłyszą Cię tam, gdzie Cię nie wyciszą. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz, co Ci leży na sercu albo na wątrobie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: do. Now you do.
1: To jest moje Radio 24.
2: Serdecznie pozdrawiam
1: twój głos,
2: mieszkańców,
1: twoja
2: Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pozdrawiam.

Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 00 68 i nagraj dedykację. 22 602 00 68.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie marudzi. It's my mother saying, darling, please come home.

Każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

0: wartościowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Eksperci alarmują o rekordowym zjawisku El Niño, które wpłynęło na ekstremalne warunki pogodowe na europejskim półwyspie, utrzymujące się przez nietypowo długi czas. W Polsce nadeszła już jesień, co wiąże się z konkretnymi wyzwaniami dla kierowców. Ostrzeżono przed nadchodzącymi przymrozkami oraz możliwością wystąpienia białego pokrycia w wybranych województwach. W wiadomościach zagranicznych donosimy o przebiegu rozmów podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Rosji trwało ponad 20 minut, jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Rosja oficjalnie nie wykazuje zainteresowania negocjacjami, natomiast Niemcy deklarują kontynuowanie szeroko zakrojonego wsparcia dla Kijowa w wymiarze wojskowym, politycznym i finansowym. Podczas rozmowy doszło do incydentu związanego z rosyjską prowokacją dotyczącą wydarzeń w Buczy, na którą zareagował niemiecki minister. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W Warszawie odnotowano 14 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu i Szczecinie termometr pokazuje 13 stopni. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 12 stopni. W południowej części Polski oraz na wschodzie, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowano 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1031 hektopaskali.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny. Policja uwolniła 23-letnią obywatelkę Słowacji, która była przetrzymywana w jednym z warszawskich hoteli. Kobieta przyjechała do Polski w poszukiwaniu pracy i powiadomiła matkę, gdy zorientowała się, że nie może opuścić obiektu. Czterech mężczyzn, w tym dwóch Słowaków oraz dwóch Ukraińców, zostało tymczasowo aresztowanych pod zarzutem pozbawienia wolności. W Warszawie podczas uroczystości z okazji urodzin Lecha Wałęsy doszło do sprzeczki. Dziennikarz jednej z prawicowych stacji telewizyjnych próbował zadawać pytania dotyczące dokumentów podpisanych przez agenta o pseudonimie Bolko. Reporter usiłował kontynuować rozmowę mimo braku zgody prezydenta i został wyproszony z sali przez organizatorów imprezy. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie podejrzanego składania fałszywych zeznań przez Wałęsę, uzasadniając decyzję tym, że w latach 70. był on wtórnym analfabetą i nie mógł sporządzać długich rękopisów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha pogoda przy ciśnieniu wynoszącym 1031 hektopaskali. W Warszawie odnotowujemy temperaturę 16 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku i Poznaniu termometry wskazują 15 stopni. Na południu Polski w Krakowie temperatura wynosi 13 stopni, a we Wrocławiu i Rzeszowie odnotowujemy 14 stopni Celsjusza.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Dobrze, w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, oto najnowsze informacje. Według doniesień dziennika El Mundo, rosyjskie władze planowały zamachy na opozycjonistów przebywających w Stanach Zjednoczonych. Wśród osób objętych zagrożeniem byli Ilja Ponomariow oraz Gary Kasparow. Władze amerykańskie powiadomiły Kasparowa o groźbie i zapewniły mu ochronę, podczas gdy plany zamachu na Ponomariewa były znacznie bardziej zaawansowane. Gazeta wskazuje również, że planowano ataki na innych opozycjonistów, w tym w Wilnie. W kraju sztab Łukasza Gibały poinformował o braku debaty przed drugą turą wyborów w Krakowie. Przyczyną decyzji jest brak porozumienia co do udziału wszystkich telewizji informacyjnych w jednym wydarzeniu. W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, a głosowanie zaplanowane jest na 11 października. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy stabilne warunki pogodowe przy ciśnieniu wynoszącym 1031 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz we Wrocławiu, odnotowano najwyższe temperatury wynoszące 19 stopni. Pozostałe regiony, w tym Poznań, Kraków i Rzeszów, mogą liczyć się z temperaturami w granicach od 16 do 17 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje sucha pogoda przy umiarkowanym lub słabym wietrze.

Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Deadline, kole, raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Moje Radio 24.

Słuchasz Moje Radio 24? Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z Moje Radio 24.

YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w dwie minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne dwie godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Polska nie umarła, kiedy my żyje.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie przynoszą znaczących wyników, co budzi narastającą frustrację wśród katarskich mediatorów. Podczas ostatnich spotkań obie strony pozostały przy swoich żądaniach, przez co nie uzyskano przełomu w negocjacjach. Główna różnica zdań dotyczy kolejności wdrażania punktów dotyczących zniesienia blokad i sankcji oraz wprowadzenia ograniczeń w programie jądrowym. W innym wątku rosyjskie ambasady w Londynie i Irlandii opublikowały komunikaty sugerujące możliwość użycia broni jądrowej w związku z potencjalną blokadą obwodu królewieckiego przez NATO. Placówki odniosły się do doniesień medialnych i podkreśliły gotowość Rosji do obrony terytorium wszelkimi dostępnymi środkami, jednocześnie zapewniając o braku planów eskalacji działań wobec Europy. Według danych Instytutu Studiów Pokojowych, Rosja posiada około 5420 głowic jądrowych, z czego 4400 znajdują się w arsenale wojskowym, a 1796 zostało rozmieszczonych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina,

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za szybą.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.
5: All right, let's go.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

W moim Radiu 24 mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: wartościowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosja przeprowadziła masowe ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Premier Serhii Korecki poinformował o wyjątkowo skomplikowanym uderzeniu, które trwa od końca poprzedniej zimy. Ataki rakietami i dronami objęły Kijów, obwód kijowski oraz inne regiony, powodując przerwy w dostawach prądu i wody oraz straty wśród ludności cywilnej. Premier Ukrainy zaapelował do mieszkańców stolicy, zwłaszcza osób o specjalnych potrzebach, o rozważenie wyjazdu z Kijowa przed nadchodzącą zimą ze względu na zagrożenie dla miasta. W kraju pojawiły się wyniki ankiet dotyczących poparcia politycznego. Karol Nawrocki został uznany przez ankietowanych za najlepszego reprezentanta interesów wyborców prawicy, wyprzedzając Sławomira Mentza i Grzegorza Brauna. Politolog Kazimierz Kik stwierdził, że wyborcy wybrali polityków będących ich zwolennikami, ale niekoniecznie tych, którzy mogą spełnić oczekiwania w zakresie rozwoju gospodarczego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie suchego powietrza i temperatury oscylującej wokół 20 stopni Celsjusza. Nieco cieplej jest we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 22 stopnie. Z kolei na wschodzie i południowym wschodniu odnotowujemy nieco niższe wartości, 17 stopni w Suwałkach oraz 19 stopni w Rzeszowie. Wiatr jest umiarkowany w wielu częściach kraju, jednak w Gdańsku, Warszawie oraz we Wrocławiu występuje on dość silny.

po 15 w Moje Radio 24, kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczór.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z mojej radą.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
2: Rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
3: Wybierz swoją piosenkę.
4: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
5: Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zamów online na moje radio24.pl.
5: Twoja muzyka.
3: Twoja muzyka.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosja przeprowadziła masowe ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Premier Serhii Korecki poinformował o wyjątkowo skomplikowanym uderzeniu, które trwa od końca poprzedniej zimy. Ataki rakietami i dronami objęły Kijów, obwód kijowski oraz inne regiony, powodując przerwy w dostawach prądu i wody oraz straty wśród ludności cywilnej. Premier Ukrainy zaapelował do mieszkańców stolicy, zwłaszcza osób o specjalnych potrzebach, o rozważenie wyjazdu z Kijowa przed nadchodzącą zimą ze względu na zagrożenie dla miasta. W kraju pojawiły się wyniki ankiet dotyczących poparcia politycznego. Karol Nawrocki został uznany przez ankietowanych za najlepszego reprezentanta interesów wyborców prawicy, wyprzedzając Sławomira Mentza i Grzegorza Brauna. Politolog Kazimierz Kik stwierdził, że wyborcy wybrali polityków będących ich zwolennikami, ale niekoniecznie tych, którzy mogą spełnić oczekiwania w zakresie rozwoju gospodarczego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 20 i 21 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w okolicach Poznania oraz Warszawy, temperatura wynosi od 21 do 22 stopni. Południe kraju oferuje cieplejsze warunki. We Wrocławiu odnotowano 23 stopnie, natomiast w Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Lubiatów, Chojnów, utrudnienia spowodowane remontem nawierzchni skutkują zwężeniem prawostronnym w kierunku Zgorzelca oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Wrocław Północ zamknięty jest pas prawy w rejonie miejscowości Kryniczno. Dodatkowo na autostradzie A4, na odcinku węzeł Przemyśl, węzeł Jarosław Wschód, wyłączony jest MOP Zamiechów wraz z pasami wjazdu i wyjazdu ze strony lewej w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

19 do 21. Wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierz.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Emmanuel Macron uznał, że potencjalny powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej byłby korzystny dla obu stron. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wskazał powrót do unijnej wspólnoty jako jedną z możliwych dróg. Jeszcze w tym roku planowany jest szczyt między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, którego celem będzie zacieśnienie współpracy. Od 1 września Kościół rozpoczyna niezwykły cykl obrzędowy, który potrwa ponad miesiąc. Podczas obchodów przybliżona zostanie historia świętej Teresy, postaci, która mimo braku wykształcenia teologicznego została uznana za doktora Kościoła. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 20 oraz 21 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Gorzowie, odnotowano 21 stopni, natomiast w Poznaniu 22. Południowe regiony przyjmują temperatury od 20 do 23 stopni. W Krakowie jest 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie 20. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z mojej Radio 20.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno, prowadzone są prace związane z koszeniem trawy. W kierunku Gdańska zamknięty jest pas szybki. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku między węzłem Kliniska a węzłem Rzęśnica, trwa przełożenie ruchu w obu kierunkach na jezdnię w stronę Świnoujścia. Obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze krajowej 22, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu, obowiązują utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Prędkość pojazdów jest ograniczona do 30 km na godzinę, a dopuszczalna masa całkowita pojazdów wynosi 3,5 ton. Kierowcy pojazdów o masie przekraczającej 3,5 ton powinni skorzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

0: nie wypada.
1: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Władimir Putin uderzył w europejskiego polityka, zadając retoryczne pytanie o umiejętności czytania treści związanych z konfliktem zbrojnym z NATO. Rosyjski przywódca podkreślił jednocześnie, że Moskwa jest przygotowana na ewentualne działania militarne. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony wszczęło postępowanie po publikacji raportu Amnesty International dotyczącego nadużyć wobec migrantów w Ceucie. Raport dokumentuje 22 przypadki domniemanych tortur, przemocy fizycznej oraz poniżającego traktowania osób przebywających w trudnych warunkach. Zarzuty te zgromadzono podczas rozmów z ponad 65 osobami. Amnesty International domaga się teraz zwiększenia pomocy humanitarnej i dokładnego zbadania wszystkich oskarżeń. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 20 oraz 21 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Gorzowie, odnotowano 21 stopni, natomiast w Poznaniu 22. Południowe regiony przyjmują temperatury od 20 do 23 stopni. W Krakowie jest 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie 20. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

0: odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali Taty Dilera. Zapraszam o 22:00.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Kraków-Bieżanów trwają prace przebudowy. Od 20 do 6 rano 30 września 2026 roku zamknięta zostanie łącznica Rzeszów. Nowa Huta wyznaczono objazd przez węzeł Kraków-Wieliczka. Od 6 rano 1 października 2026 roku wprowadzone zostaną zwężenia na łącznicach relacji Rzeszów. Nowa Huta oraz Katowice, Nowa Huta oraz Katowice, Nowa Huta. Na drodze krajowej 26 w okolicach przejścia granicznego Krajnik-Dolny Szwed mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Władimir Putin uderzył w europejskiego polityka, zadając retoryczne pytanie o umiejętności czytania treści związanych z konfliktem zbrojnym z NATO. Rosyjski przywódca podkreślił jednocześnie, że Moskwa jest przygotowana na ewentualne działania militarne. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony wszczęło postępowanie po publikacji raportu Amnesty International dotyczącego nadużyć wobec migrantów w Ceucie. Raport dokumentuje 22 przypadki domniemanych tortur, przemocy fizycznej oraz poniżającego traktowania osób przebywających w trudnych warunkach. Zarzuty te zgromadzono podczas rozmów z ponad 65 osobami. Amnesty International domaga się teraz zwiększenia pomocy humanitarnej i dokładnego zbadania wszystkich oskarżeń. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Szczecina oraz Gorza, termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Podobne temperatury odczytano w Poznaniu. Najcieplejsze warunki panują we Wrocławiu, gdzie odnotowano 22 stopnie Celsjusza. Na południu i w centrum kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, termometry wskazują między 19 a 20 stopniem Celsjusza. Najniższą temperaturę zarejestrowano na północnym wschodzie. W Suwałkach odczytano 17 stopni przy słabym wietrze. W Warszawie oraz we Wrocławiu wieje obecnie dość silny wiatr.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To

0: Ład, który powstał nie przypadkiem, to zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Władimir Putin uderzył w europejskiego polityka, zadając retoryczne pytanie o umiejętności czytania treści związanych z konfliktem zbrojnym z NATO. Rosyjski przywódca podkreślił jednocześnie, że Moskwa jest przygotowana na ewentualne działania militarne. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony wszczęło postępowanie po publikacji raportu Amnesty International dotyczącego nadużyć wobec migrantów w Ceucie. Raport dokumentuje 22 przypadki domniemanych tortur, przemocy fizycznej oraz poniżającego traktowania osób przebywających w trudnych warunkach. Zarzuty te zgromadzono podczas rozmów z ponad 65 osobami. Amnesty International domaga się teraz zwiększenia pomocy humanitarnej i dokładnego zbadania wszystkich oskarżeń. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty Ingwy. W Szczecinie, Wrocławiu oraz w Gorzu temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza. W Warszawie i Gdańsku odnotowano 17 stopni, a w Rzeszowie również 17 stopni. Kraków może liczyć na 19 stopni, natomiast Suwałki są najchłodniejsze z 15 stopniami. W Poznaniu temperatura wynosi 20 stopni, jednak należy przygotować się na dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1029 hektopaskali.

0: Mazowsze? Dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne Letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę Starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto-legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3310, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska, Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.